anali Nicholas Zakaria kuchokera ku dziko la Zimbabwe. Tsopano ndipite ku dziko la Malawi komwe kunatchuka gulu la MBC band ndasungwana achichiri Queens ndipo akubwera ndi nyimbo mutu wa mayiwangana Jeremy.